0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
1: Obecnie Unia Europejska jest polityczną i gospodarczą unią 27 państw członkowskich. O członkostwo w niej ubiega się wiele krajów. Aktualnie jest 9 krajów kandydujących: Albania, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, Ukraina i Turcja, choć negocjacje akcesyjne z Ankarą są zamrożone od 2018 roku. Kosowo jest ciągle potencjalnym kandydatem. Jednak proces przystąpienia do Unii jest bardzo długi i złożony. W tej audycji dowiesz się o nim więcej. O członkostwo w Unii mogą ubiegać się państwa europejskie, które przestrzegają demokratycznych wartości unijnych. Muszą one także posiadać stabilne instytucje demokratyczne i przestrzegać praworządności. Ponadto państwa te muszą mieć funkcjonującą gospodarkę rynkową oraz być w stanie wziąć na siebie zobowiązania wynikające z członkostwa w Unii i wywiązywać się z nich. Państwa może uzyskać status oficjalnego kandydata do Unii tylko wówczas, gdy spełni podstawowe kryteria polityczne i gospodarcze oraz przeprowadzi niezbędne reformy. Wtedy państwo to może rozpocząć oficjalne negocjacje akcesyjne. Prowadzi się je w 35 obszarach tematycznych, zwanych także rozdziałami, które dotyczą różnych dziedzin polityki unijnej. Rozdziały te są podstawą negocjacji. Dziedziny należące do poszczególnych rozdziałów podlegają regularnym przeglądom i ocenie do momentu, aż dany rozdział można uznać za zamknięty. Po zakończeniu negocjacji i reform sporządza się traktat akcesyjny. Muszą go ratyfikować wszystkie państwa członkowskie, a także państwa kandydujące. To warunek przystąpienia tego państwa do Unii. Obecnie 9 państw ma status kandydata do Unii. To Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia i Turcja, a także Ukraina i Republika Mołdawii od czerwca 2022 roku oraz Gruzja od grudnia 2023 roku. Te trzy ostatnie kraje przebyły długą drogę, aby osiągnąć ten status. Agresja Rosji na Ukrainę niewątpliwie przyspieszyła ten proces. Kosowo jest ciągle potencjalnym kandydatem. Wszystkie te kraje otrzymują fundusze unijne, a Unia doradza im w kwestiach politycznych. Podpisała z nimi także układy o stowarzyszeniu, dzięki którym państwa te mają szeroki dostęp do unijnego rynku wewnętrznego. Parlament Europejski debatuje i głosuje nad rocznymi sprawozdaniami dotyczącymi postępów, jakie kraje kandydujące czynią, przygotowując się do członkostwa. Dzięki tym sprawozdaniom można wyróżnić obszary, w których są jeszcze problemy do rozwiązania. Parlament Europejski musi też zgodzić się na przystąpienie nowego kraju do Unii Europejskiej. Proces rozszerzenia Unii jest inwestycją w pokój, bezpieczeństwo i stabilność w Europie, powiedziała przewodnicząca Parlamentu Roberta Metsola podczas konferencji wysokiego szczebla na temat Bałkanów Zachodnich w czerwcu 2022 roku. Dodała: rozszerzenie było zawsze procesem transformacji krajów, które chcą, by Europa stała się ich domem. Zdaniem Komisji Europejskiej, Serbia i Czarnogóra mogą przystąpić do Unii już w 2025 roku. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Dodatkowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej.
2: Na początku października 2024 roku Parlament Europejski opublikował wyniki pierwszego badania Eurobarometru po wyborach europejskich. Wynika z niego, że Europejczyków martwią wysokie koszty życia i sytuacje gospodarcze. Słuchasz podcastu z serii Europa i ja. Dowiesz się z niego więcej o wynikach badania opinii publicznej po wyborach europejskich w 2024 roku, które zlecił Parlament Europejski. Inflacja, wyższe koszty życia i sytuacja gospodarcza. Oto sprawy, z powodu których w ostatnich wyborach europejskich zagłosowało ponad 40% Europejczyków. Sytuacja międzynarodowa skłoniła do udziału w wyborach 30% osób. Tyle samo wyborców poszło do urn, by chronić demokrację i praworządność. Na kolejnym miejscu w rankingu znalazły się kwestie środowiskowe, zmiana klimatu oraz unijna polityka bezpieczeństwa i obrony. 2/3 respondentów cieszy się z tego, że ich kraj należy do Unii i widzi przyszłość wspólnoty w jasnych barwach. Odsetek Europejczyków, którzy uważają, że ich kraj korzysta na członkostwie, od lat utrzymuje się na stabilnym poziomie 70%. Obywatele uważają, że członkostwo w Unii jest korzystne dla ich kraju przede wszystkim z 4 powodów. Po pierwsze, Europejczycy są zadowoleni z większej współpracy między krajami Unii. Po drugie, uważają, że Unia pomaga utrzymać spokój i zwiększa bezpieczeństwo. Po trzecie, respondenci sądzą, że Unia pozytywnie wpływa na wzrost gospodarczy. Po czwarte, że dzięki niej mają więcej możliwości zawodowych. Europejczycy nadal mocno wierzą w europejską demokrację parlamentarną. 42% respondentów pozytywnie postrzega Parlament Europejski. Jest to najwyższy wynik w historii. Ponadto, według badania, udział w wyborach europejskich stał się dla wielu obywateli nawykiem demokratycznym. Połowa respondentów stwierdziła, że wzięła udział w wyborach, bo robi to zawsze. Z kolei 40% uważa, że jest to ich obywatelski obowiązek. Badanie przeprowadził ośrodek badawczy Verian w czerwcu i lipcu 2024 roku na zlecenie Parlamentu Europejskiego. Wzięło w nim udział ponad 26 tysięcy respondentów z 27 krajów Unii. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
3: La tratta transatlantica degli schiavi è un capitolo cupo e doloroso della storia umana, che è durato più di 400 anni e ha riguardato oltre 15 milioni di persone. Era un sistema di commercio triangolare tra l'Europa, l'Africa occidentale e le Americhe e sebbene sia stato abolito all'inizio dell'Ottocento, i suoi effetti continuano a farsi sentire. Le ideologie razziste usate per giustificare e portare avanti la tratta degli schiavi continuano a dar luogo agli atteggiamenti e ai comportamenti discriminatori dei nostri giorni.
4: In questo podcast onoriamo la memoria delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi ed esaminiamo come questo triste capitolo della storia continui ad avere un impatto sul mondo che ci circonda.
3: Iniziamo facendo un passo indietro nel tempo. Nel XVIII secolo Haiti era una colonia francese nel cuore dei Caraibi, dove gli africani ridotti in schiavitù vivevano in condizioni inimmaginabili. Provenienti principalmente dalle regioni dell'Africa occidentale, dovevano sopportare interminabili orari di lavoro, lesioni, malattie, violenze e malnutrizione. In quel periodo, gli ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza della Rivoluzione francese avevano suscitato un desiderio di libertà nel popolo haitiano, ma la colonia divenne presto un campo di battaglia, in cui potenze rivali come Spagna e Gran Bretagna appoggiavano le varie fazioni per promuovere i propri interessi.
4: In questo clima tumultuoso emerse come leader l'ex schiavo Toussaint Louverture, che tra il 1791 e il 1804 guidò i suoi concittadini nella lotta rivoluzionaria. Alla fine la rivoluzione haitiana ebbe successo, il popolo ottenne l'indipendenza dalla Francia e Haiti divenne il primo paese fondato da ex schiavi. Questo momento storico non solo segnò la fine della schiavitù nell'isola, ma ebbe ripercussioni ben oltre le sue coste, contribuendo all'abolizione del commercio transatlantico degli schiavi.
3: Veniamo ai nostri giorni. Ogni anno, il 25 marzo, commemoriamo le vittime di questo triste commercio nella Giornata Internazionale delle Nazioni Unite in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi. Questa giornata serve a farci riflettere sulle atrocità commesse e a onorare tutti coloro che hanno sofferto e sono morti a causa di questo brutale fenomeno. È anche un'occasione per sensibilizzare i giovani sui pericoli del razzismo e dei pregiudizi. A questo proposito, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato:
5: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
6: Milioni di bambini, donne e uomini africani sono stati vittime della tratta attraverso l'Atlantico, strappati alle loro famiglie e alle loro terre, le loro comunità smembrate, i loro corpi mercificati, la loro umanità negata. La storia della schiavitù è una storia di sofferenza e barbarie che mostra l'umanità al suo peggio, ma è anche una storia di straordinario coraggio che mostra il meglio dell'essere umano, dalle persone ridotte in schiavitù che si sono ribellate pur sapendo di avere scarsissime possibilità di successo, agli abolizionisti che hanno denunciato questo atroce crimine. Eppure l'eredità del commercio transatlantico degli schiavi ci perseguita ancora oggi. C'è un filo diretto tra i secoli di sfruttamento coloniale e le disuguaglianze sociali ed economiche di oggi. E quegli stessi luoghi comuni razzisti diffusi per razionalizzare la disumanità della tratta degli schiavi li ritroviamo nell'odio suprematista bianco che riaffiora oggi. Spetta a tutti noi combattere il retaggio razzista della schiavitù.
5: To fight slavery's legacy of racism.
3: L'istruzione svolge un ruolo cruciale nella lotta contro il razzismo e i pregiudizi. Per questo le Nazioni Unite pongono l'accento sull'importanza di iniziative educative che mostrino alle nuove generazioni le cause e le conseguenze della schiavitù e mettano in luce le lezioni che abbiamo tratto da questo periodo così tragico. Per esempio, una delle chiavi per educare e sensibilizzare le persone è l'uso di parole appropriate. Ecco perché negli ultimi anni gli storici hanno smesso di usare la parola schiavo e hanno iniziato a usare l'espressione persone in schiavitù. Questo per sottolineare l'umanità che il brutale sistema della schiavitù aveva cercato di eliminare. Attraverso iniziative come il progetto dell'UNESCO sulle rotte degli schiavi, lanciato nel 1994, e la Giornata internazionale delle Nazioni Unite in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi, si cerca di approfondire la storia e l'impatto di questo triste commercio e della schiavitù nel mondo.
4: Inoltre, le Nazioni Unite hanno dichiarato il periodo 2015-2024 decennio internazionale delle persone di discendenza africana per rispondere a problematiche come il razzismo sistemico e la discriminazione. L'obiettivo è promuovere il rispetto dei diritti umani, valorizzare i contributi delle persone di origine africana e rafforzare i sistemi giuridici per contrastare il razzismo.

Europejski i Rada Unii Europejskiej analizują go i wprowadzają do niego poprawki. Parlament Europejski bierze zatem zarówno udział w redagowaniu, jak i przyjmowaniu dyrektyw. Ostatnim krokiem jest włączenie dyrektywy do porządków prawnych państw członkowskich. Proces ten nazywamy transpozycją. W przeciwieństwie do rozporządzeń, które stosuje się bezpośrednio w państwach członkowskich, dyrektywy trzeba najpierw transponować do prawa krajowego. Ale jak to się odbywa? Władze poszczególnych państw Unii same decydują, jak włączyć dyrektywę do swojego porządku prawnego. Zazwyczaj mają na to 2 lata od czasu przyjęcia dyrektywy. Ten termin można jednak wydłużyć, żeby ułatwić wdrożenie nowych przepisów na rynku unijnym i w państwach członkowskich. Aby dyrektywa weszła w życie, państwa członkowskie muszą przyjąć środki krajowe, które umożliwią osiągnięcie jej celów. Władze krajowe informują Komisję Europejską, jakie środki przyjęły. Jeśli tego nie zrobią, Komisja może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Dyrektywy określają minimalne normy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby państwa członkowskie przyjęły albo zachowały ambitniejsze przepisy. Bo oczywiście kraje Unii mogą ustanowić wyższe normy niż przewidziano w dyrektywie. Zakazane jest tylko wyznaczanie mniej ambitnych celów. W dyrektywach ustala się zatem wartości minimalne, które pomagają ujednolicić przepisy w całej Europie. Jeśli kraj Unii nie włączy dyrektywy do swojego porządku prawnego, Komisja Europejska może wszcząć wobec niego tzw. postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja może to zrobić również wtedy, gdy kraj wdroży dyrektywę nieprawidłowo. Jeżeli kraj zignoruje upomnienie Komisji, ta może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach Komisja może też zawnioskować, by Trybunał nałożył na państwo karę finansową. Wysokość kary powinna być proporcjonalna do uchybienia i mieć efekt odstraszający. Kara musi zagwarantować 2 rzeczy. Po pierwsze to, że państwo członkowskie wdroży dyrektywę. A zatem kara powinna być wyższa niż korzyści, jakie państwo może mieć z niestosowania dyrektywy. Po drugie, kara powinna być na tyle wysoka, aby państwo członkowskie nie przestało wdrażać dyrektywy w przyszłości. Wysokość kary zależy od zdolności finansowej państwa członkowskiego. Nie chodzi o to, aby kraj wpadł w kłopoty finansowe. Nikt by przecież na tym nie skorzystał. Wręcz przeciwnie, postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom ma zagwarantować, że wszystkie państwa członkowskie będą stosować prawo unijne. A to leży w najlepszym interesie mieszkańców Unii. Była to audycja Europal Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: Niezależnie od politycznych podziałów, jesteśmy świadomi, że powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego to historyczny krok w przełomowym dla wspólnoty europejskiej momencie. Przed państwami członkowskimi stoją trzy wielkie wyzwania – pokój, wolność i dobrobyt. To oczywiste, że musimy o nie zadbać na szczeblu europejskim.
1: Tymi słowami w 1979 roku Simone Veil rozpoczęła swoją kadencję jako przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, który po raz pierwszy wyłoniono w wyborach bezpośrednich. Jej zdolności przywódcze umocniły rolę parlamentu jako instytucji reprezentującej obywateli. Simone Veil promowała demokrację, walczyła o prawa człowieka i przez całe życie wierzyła, że siła Europy tkwi w jej jedności. Ponad 40 lat później jej dorobek nadal pozostaje aktualny. Jedność Unii Europejskiej raz po raz wystawiają na próbę kolejne wyzwania. Napięcia polityczne, brak stabilności gospodarczej czy konflikty na granicach i poza nimi. Dążenie do pokoju, wolności i dobrobytu nadal leży u podstaw europejskiego etosu i tożsamości.
0: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiemy w nich o kobietach i mężczyznach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli. Otwieramy nasz cykl specjalny odcinkiem poświęconym wyjątkowej kobiecie, Simone Veil. Matka założycielka Unii Europejskiej zostawiła po sobie spuściznę, która wykracza poza obszar polityki. Utorowała kobietom drogę na wysokie stanowiska polityczne. Dała przykład niespotykanego hartu ducha i odwagi.
1: Simone Veil przyszła na świat 13 lipca 1927 roku w Nicei we Francji w rodzinie świeckich Żydów. Jako dziewczynka przejawiała zamiłowanie do nauki i silnie rozwinięte poczucie sprawiedliwości, które zaszczepili w niej rodzice, André i Yvonne. W jej dzieciństwo brutalnie wdarła się II wojna światowa. 16-letnia Simone została aresztowana przez Gestapo. Wraz z matką i siostrą trafiła do Auschwitz. Przetrwała piekło obozu koncentracyjnego, w którym straciła najbliższych. Ukochaną matkę, ojca i brata. Te tragiczne wydarzenia przekuła w wiarę w prawa człowieka, pokój i jedność Europy. Ideały, którym pozostała wierna do końca życia.
0: Dziś szkodliwe jest nie tyle przemilczanie Holokaustu, co mówienie o nim w złej wierze.
1: W 1946 roku Simone wyszła za mąż za Antoine'a Veil'a. Miała z nim trzech synów. W latach 1949-1953 rodzina Veil mieszkała w Niemczech. Antoine pracował w konsulacie Francji, najpierw w Wiesbaden, później w Stuttgarcie. Przyjaciół Simone dziwiła ta decyzja. Ona sama dostrzegła jednak, jakie możliwości daje jej przeprowadzka.
0: Byliśmy przekonani, że jeśli zwycięzcy z 45 nie pojednają się szybko z Niemcami, rany rozdarte między wschodem a zachodem Europy nigdy się nie zagoją. Świat czeka kolejny konflikt, jeszcze bardziej niszczycielski niż poprzednie.
1: Po powrocie do Francji Simone ukończyła studia prawnicze w Paryżu. W 1954 roku zdała egzamin na sędzię i podjęła pracę w administracji więziennej. Dzięki jej wysiłkom poprawiły się warunki w więzieniach, a osadzeni byli traktowani lepiej. W 1964 roku Simone Veil została szefową Wydziału do Spraw Cywilnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Była zagorzałą orędowniczką praw kobiet. Zagwarantowała im prawa adopcyjne i przyczyniła się do zrównania matek i ojców w świetle prawa rodzinnego. W 1970 roku została sekretarz generalną francuskiej Najwyższej Rady Sądownictwa. Jej kariera robi wrażenie, szczególnie gdy uświadomimy sobie, że w tamtych czasach kobietom trudno było dojść do głosu w polityce. Zapytana o to, powiedziała:
0: "Często miałam wrażenie, że moja obecność stanowi rodzaj alibi. Nieraz słyszałam: ależ oczywiście, że kobiety mają głos. Patrzcie tylko na Simone Veil."
1: W latach 1974-1979 Simone Veil była ministrą zdrowia w rządach Jacques'a Chiraca i Raymonda Barra. Wprowadziła dwa przełomowe prawa. Najpierw, w 1974 roku, upowszechniła dostęp do środków antykoncepcyjnych, a w 1975 roku doprowadziła do zalegalizowania we Francji aborcji, za co była też ostro krytykowana. Nie złożyła jednak broni i z całą determinacją walczyła o uchwalenie ustawy, którą dziś uznaje się za kluczową z punktu widzenia praw kobiet.
0: Żadna kobieta nie poddaje się aborcji z radością w sercu. Wystarczy tylko wsłuchać się w głosy kobiet. To zawsze jest tragedia. Tak jest i zawsze tak będzie.
1: Simone Weil nie spoczęła na laurach. W 1976 roku wywalczyła zakaz palenia w określonych miejscach publicznych i zadbała o dostęp do opieki zdrowotnej dla mieszkańców wsi.
0: W Europie cała nadzieja na postęp.
1: Gdy Simone Weil objęła stanowisko pierwszej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w 1979 roku, Europa wciąż jeszcze dochodziła do siebie po wojnie. To była symboliczna chwila. Ocalała z Holokaustu francuska, zwolenniczka jedności Europy, stanęła na czele nowej instytucji demokratycznej, która miała wspierać współpracę ponad granicami i pilnować, by historia nie zatoczyła koła. W Europie zachodziły zmiany. Kontynent na nowo jednoczył się po dekadach podziałów i zniszczenia. Simone Weil była pierwszą kobietą na czele instytucji unijnej. W dodatku posłowie i posłanki do parlamentu, któremu przewodniczyła, pierwszy raz zostali wybrani przez obywateli, a nie nominowani przez parlamenty krajowe. Simone znalazła się w samym centrum tej demokratycznej przemiany. Jako pierwsza kobieta została uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Karola Wielkiego. W późniejszych latach przewodniczyła grupie liberałów w Parlamencie Europejskim. Nie ustawała w wysiłkach na rzecz Europy.
0: Nie zapominajmy, że każdy z nas może kiedyś doświadczyć ucisku.
1: Nie sposób przecenić wkładu Simone Weil w pracę czasowej Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw zjednoczenia Niemiec, której członkinią została w 1990 roku. Była przewodnicząca parlamentu, przeżyła Holokaust oraz straciła rodziców i brata w obozach koncentracyjnych. Do prac komisji wniosła więc osobistą perspektywę. Głęboko wierzyła, że zjednoczenie Europy to najlepsza droga, by zapobiec kolejnemu konfliktowi. Mimo, że wojna zabrała jej tak wiele, nie żywiła urazy do Niemiec. Wręcz przeciwnie, opowiadała się za tym, by wykorzystać zjednoczenie Niemiec do zacieśnienia współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej. Komisja do spraw zjednoczenia Niemiec zainicjowała dwie ważne konferencje międzyrządowe w sprawie Unii Politycznej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej. Ta druga zakończyła się podpisaniem pod koniec 1991 roku traktatu z Maastricht, który powołał do życia Unię Europejską.
0: Wielka przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, sumienie Unii, działaczka zwalczająca antysemityzm i obrończyni praw kobiet. Jej słowa na temat kobiet i antysemityzmu nadal pozostają aktualne. To słowa Antonia Tajaniego, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
1: Simone Weil zmarła 30 czerwca 2017 roku we własnym domu. Miała 89 lat. Do końca życia nie ustawała w walce o pokój, jedność Europy i prawa człowieka. Budowała mosty ponad podziałami politycznymi, ideologicznymi i narodowymi. Do dziś pozostaje ucieleśnieniem motta Unii Europejskiej – zjednoczeni w różnorodności.
0: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: Le médiateur européen est un organe indépendant et impartial qui aide les personnes, les entreprises et les organisations qui rencontrent des problèmes avec l'administration de l'Union européenne. Il enquête sur les cas de mauvaise administration dans les institutions et organes de l'Union et sert ainsi d'intermédiaire entre les citoyens et les institutions européennes. Le terme de médiateur désigne à la fois l'organe et la personne à la tête de ce bureau indépendant. Chaque année, le médiateur ou la médiatrice rend compte de ses activités au Parlement et présente un rapport aux députés. Le médiateur est élu par le Parlement européen pour un mandat renouvelable de 5 ans. Depuis décembre 2024, il s'agit de Teresa Anginio, experte indépendante en droit de l'homme et chercheuse universitaire. Elle est également membre du comité de surveillance de l'Office européen de lutte antifraude et anciennement médiatrice adjointe du Portugal, Avant elle, c'était Emily O'Reilly, ancienne journaliste originaire d'Irlande, qui occupait le poste de médiatrice européenne depuis juillet 2013. Vous vous demandez sans doute ce que couvre ce terme général de mauvaise administration. Eh bien, cela concerne notamment les irrégularités administratives, les traitements injustes et les cas de discrimination, mais également les abus de pouvoir, les politiques de recrutement, ou encore l'absence de réponse ou le refus d'accès à des informations d'intérêt public. Attention toutefois, le plaignant doit d'abord avoir contacté l'institution concernée pour tenter de résoudre le problème avant de faire appel au médiateur si la situation ne se débloque pas. Il peut introduire sa requête dans l'une des 24 langues officielles de l'Union européenne. Organe impartial, le médiateur ne reçoit d'instructions d'aucun gouvernement et d'aucune organisation. Il peut ouvrir des enquêtes de sa propre initiative, mais il ne peut pas enquêter sur des faits qui font l'objet de procédures judiciaires. Dans des circonstances exceptionnelles et à la requête du Parlement européen, le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Et comment intervient-il alors ce médiateur ? Tout d'abord, un moyen très simple de résoudre un problème peut simplement être de prévenir et d'informer l'institution concernée. Si cela ne suffit pas, le médiateur s'efforce de parvenir à un accord amiable afin de remédier à la situation. En cas d'échec, il peut adresser des recommandations à l'institution. Si cette dernière n'accepte pas les recommandations, le médiateur européen peut soumettre un rapport spécial au Parlement européen qui doit alors prendre les mesures nécessaires. Prenons un exemple datant de juillet 2024. Dans le cadre de 5 enquêtes distinctes, la médiatrice de l'époque, Emily O'Reilly, a constaté un cas de mauvaise administration de la part de l'Office européen de sélection du personnel, plus connu sous le nom d'EPSO, dans la manière dont il a traité des plaintes relatives à ses tests de recrutement en ligne. Les candidats se sont notamment plaints de problèmes pour lancer les tests, d'un mauvais fonctionnement des outils sur la plateforme de tests et de délais d'attente excessivement longs. Dans l'une des enquêtes, la médiatrice a suggéré à l'EPSO d'examiner s'il était possible de vérifier rétroactivement les aspects techniques d'un test passé, y compris le fonctionnement des différents outils, en consultant les registres techniques. L'EPSO devrait, dans la mesure du possible, insister pour que cette fonctionnalité soit incluse dans le prochain contrat qui sera conclu avec le fournisseur de services de tests à distance. Dans les 4 autres enquêtes, Emily O'Reilly a demandé à l'EPSO d'entrer en contact avec les plaignants afin de trouver une solution appropriée et équitable adaptée à chaque situation. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des enquêtes relatives à des plaintes spécifiques, le médiateur européen a également le pouvoir de travailler de façon proactive sur des questions stratégiques plus générales. Il attire l'attention sur des aspects d'intérêt public et examine des questions concernant les institutions de l'Union et le processus décisionnel démocratique. Reprenons notre exemple concernant l'EPSO. La médiatrice a mené ses 5 enquêtes en même temps qu'une autre enquête, de sa propre initiative, sur l'utilisation des tests à distance par l'EPSO. Dans les conclusions de cette enquête, elle a suggéré à l'EPSO de veiller à ce que les exigences techniques ne désavantagent pas certains candidats ou ne les empêchent pas de passer des tests à distance, mais aussi de veiller à ce que les candidats aient accès aux instructions sur le dépannage et sur le dépôt d'une plainte pendant les tests, et de revoir ses lignes directrices relatives au dépôt d'une plainte. Emily O'Reilly a également suggéré à l'EPSO de faire en sorte que les candidats puissent à nouveau passer des tests dans des centres physiques s'ils ne parvenaient pas à remédier au problème d'égalité des chances lié aux tests à distance. Notons toutefois que le médiateur européen ne peut pas enquêter sur des plaintes concernant les administrations nationales, régionales ou locales des États membres, même lorsque ces plaintes ont trait à des questions relatives à l'Union. Dans ce cas, les médiateurs nationaux ou régionaux peuvent être plus indiqués. Chaque année, le bureau du médiateur traite plus de 700 plaintes provenant de toute l'Union européenne et ouvre plus de 350 enquêtes. Il aide les personnes, les entreprises et les organisations qui rencontrent des problèmes avec l'administration de l'Union européenne. Un rôle essentiel pour le bon fonctionnement de l'Union européenne. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
3: A Europa é uma das regiões mais urbanizadas do mundo, com uma grande variedade de cidades e vilas que constituem grandes polos de atividade económica e social. Mas as cidades estão muitas vezes congestionadas, o que tem um impacto significativo na qualidade de vida. A União Europeia considera a mobilidade urbana como um aspecto crítico da inclusão social e um fator determinante para o bem-estar das pessoas. O objetivo é criar sistemas de mobilidade mais inteligentes e sustentáveis para as cidades. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. E neste episódio, vamos debruçar-nos sobre o tema de uma mobilidade urbana mais ecológica, mais saudável e mais sustentável em toda a Europa. A adoção de uma abordagem de mobilidade urbana mais sustentável é um passo fundamental para a descarbonização dos transportes, o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e a construção de sistemas de transportes urbanos economicamente viáveis, respeitadores do ambiente e socialmente inclusivos. Em 2021, a Comissão Europeia aprovou o novo quadro da UE para a mobilidade urbana, uma iniciativa muito importante destinada a moldar o futuro dos transportes nas cidades e vilas da União. Trata-se de um plano abrangente com o objetivo de transformar a forma como circulamos nas nossas cidades. O quadro é um plano para um sistema de mobilidade urbana mais ecológico, mais digital e resiliente. Foi concebido para ajudar as cidades a cumprir o objetivo do Pacto Ecológico Europeu de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 90% até 2040. A promoção de meios de transporte sustentáveis está no cerne do novo quadro da UE para a mobilidade urbana. Tal significa dar prioridade às deslocações a pé, de bicicleta e aos transportes públicos em alternativa à utilização do automóvel. O plano visa tornar estas opções mais acessíveis, fiáveis e eficientes, incentivando as pessoas a escolhê-las em vez de optarem por alternativas menos sustentáveis. O quadro salienta igualmente o importante papel da digitalização na mobilidade urbana. A tecnologia digital pode ser utilizada para melhorar a gestão do tráfego, reduzir o congestionamento e tornar os transportes públicos mais eficientes. Além disso, o novo quadro da UE para a mobilidade urbana visa facilitar a utilização de serviços de mobilidade partilhada, como a partilha de bicicletas e a boleia organizada, a fim de reduzir o número de veículos na estrada. Outro aspecto fundamental do quadro é a resiliência. A UE pretende assegurar que as cidades estão preparadas e podem recuperar rapidamente de quaisquer perturbações, quer se trate de fenómenos meteorológicos extremos causados pelas alterações climáticas, quer de crises como a pandemia de Covid-19. Para alcançar essa resiliência, é necessário desenvolver planos de contingência e investir em infraestruturas capazes de resistir a esses desafios. O novo quadro da UE para a mobilidade urbana também aborda a inclusividade. O objetivo é assegurar que a mobilidade urbana é acessível a todos, independentemente da idade, do estatuto de deficiência ou da situação económica das pessoas. Tal significa garantir que os transportes públicos são acessíveis às pessoas com deficiência e que as comunidades mais desfavorecidas têm o mesmo acesso aos transportes que as mais abastadas. O financiamento é outro aspecto vital do novo quadro da UE para a mobilidade urbana. A União Europeia proporciona uma série de oportunidades de financiamento para apoiar as cidades nos seus projetos de mobilidade. Os fundos ajudam as cidades a aplicar soluções inovadoras, incluindo frotas de autocarros elétricos e sistemas inteligentes de gestão de tráfego. Tomemos a título de exemplo a cidade de Gant, na Bélgica. Através do financiamento da UE, Gant aplicou uma série de medidas para promover uma mobilidade sustentável. Por exemplo, criou zonas de emissões reduzidas e alargou a sua infraestrutura para ciclistas. Estas iniciativas reduziram significativamente o tráfego automóvel e melhoraram a qualidade do ar na cidade. Desde 2002, a Comissão Europeia organiza anualmente a Semana Europeia da Mobilidade em meados de setembro. O objetivo é melhorar a saúde pública e a qualidade de vida através da promoção de uma mobilidade limpa e de transportes urbanos sustentáveis. O evento, com a duração de uma semana, incentiva as cidades e as vilas de toda a Europa a aplicarem e promoverem medidas de transporte sustentáveis e a convidarem as pessoas a experimentar alternativas aos automóveis. Esta iniciativa não só destaca os benefícios de uma mobilidade mais sustentável, como também promove uma cultura de cidadania ativa e de participação na comunidade. Durante 7 dias, as cidades participantes organizam uma série de atividades, incluindo passeios de bicicleta, dias sem carros e seminários sobre o planeamento urbano e os benefícios dos transportes públicos. É uma semana preenchida com inovação e um compromisso coletivo no sentido de criar espaços urbanos mais habitáveis. Nos últimos 20 anos, a Semana Europeia da Mobilidade tem vindo a expandir-se continuamente. Realiza-se atualmente, no outono, em mais de 3 mil cidades europeias de pequena, média e grande dimensão. Uma das maiores realizações da Semana Europeia da Mobilidade é a aplicação de medidas permanentes que melhoram a mobilidade urbana. Por exemplo, em 2023, muitas cidades introduziram soluções de eletromobilidade e tecnologias de transporte inteligentes como partes das mudanças permanentes levadas a cabo. Atentemos numa história de sucesso específica. A capital da Eslovénia, Ljubljana, foi pioneira na mobilidade urbana sustentável. Ao participar sistematicamente na Semana Europeia da Mobilidade, Ljubljana introduziu grandes alterações nos seus espaços urbanos. A cidade expandiu as suas zonas pedonais, melhorou a rede de transportes públicos e promoveu o ciclismo como meio de transporte viável. Estes esforços deram os seus frutos e Ljubljana ganhou o prémio Capital Verde da Europa em 2016. A qualidade do ar da cidade melhorou e os residentes gozam de uma maior qualidade de vida. Em maio de 2023, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre o novo quadro da UE para a mobilidade urbana. O Parlamento sublinhou a necessidade de sistemas de transporte sustentáveis, eficientes e acessíveis nas zonas urbanas, a fim de melhorar a qualidade de vida na União. A resolução salientou que a mobilidade urbana deve ser orientada por soluções de transporte inteligentes, inclusivas, a preços acessíveis, competitivas, sustentáveis e multimodais, para cumprir os objetivos económicos, ambientais, digitais e de saúde da UE. Estas soluções incluem os transportes públicos, a mobilidade ativa, como andar a pé e de bicicleta, bem como opções de micromobilidade, como as trotinetas elétricas. Apesar dos êxitos, há ainda muitos desafios a superar. O congestionamento do tráfego, a poluição atmosférica e a necessidade de investimentos substanciais em infraestruturas continuam a ser fatores críticos. A colaboração contínua entre as cidades, os decisores políticos e os residentes na UE é essencial para transformar as cidades e vilas, dando resposta à necessidade urgente de um ambiente urbano mais saudável. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
4: Europejska Nagroda Publiczności Lux 2024. Zdobywcą Europejskiej Nagrody Publiczności Lux 2024 jest film Pokój Nauczycielski. Pokój Nauczycielski autorstwa niemieckiego reżysera Ilkera Czataka opowiada historię Karli, młodej nauczycielki w liceum, która wyróżnia się idealizmem. Kiedy seria niewyjaśnionych kradzieży psuje atmosferę wśród kadry nauczycielskiej, Karla postanawia zbadać sprawę.
5: Achtung, fertig, los!
6: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
7: Wer sitzt hier?
8: Oskar sitzt da.
7: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
8: Ich hab keins.
9: Und das hier?
7: Freunde, wessen Platz ist das?
10: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
6: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
10: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine
4: Pokój Nauczycielski zdobył aż 5 nagród na niemieckim festiwalu LOLA, nagrodę Europa Cinemas Label dla najlepszego filmu europejskiego oraz nagrodę Arthouse Cinema w kategorii Panorama na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.
11: Jetzt hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
12: Sie sind doch alle... Oskar!
13: Ist alles okay?
12: Hey!
14: Mein Sohn klaut nicht. Wenn meiner klaut, riech ihm die Beine.
15: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
16: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
17: Schämen Sie sich.
16: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so
18: auslassen,
19: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
20: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
4: Pozostali cztery finaliści to 20 tysięcy gatunków pszczół, opadające liście, adamant i siostrzeństwo świętej sauny. 5 nominowanych filmów można było oglądać w kinach w całej Europie, a widzowie mogli głosować na swoich faworytów. Ostateczny ranking powstał po zliczeniu głosów publiczności oraz posłów do Parlamentu Europejskiego. Głosy każdej z tych grup liczono pół na pół. Europejska Nagroda Publiczności Lux promuje filmy o tematyce społecznej i politycznej, zachęca też do debaty i refleksji, a filmy konkursowe wzmacniają poczucie tożsamości europejskiej. Była to audycja internetowego Radia Europarl Parlamentu Europejskiego.
8: În 2005, în ziua în care s-au împlinit 60 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz, o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite a desemnat ziua de 27 ianuarie drept Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Termenul Holocaust provine din limba greacă și înseamnă sacrificiu prin foc. Este folosit pentru a descrie persecuția și ulterior uciderea în masă a 6 milioane de evrei în Europa, de către regimul nazist și colaboratorii săi. În acest podcast vom urmări istoria celor întâmplate în Europa înaintea și în timpul celui de-al doilea război mondial. Antisemitismul era deja o parte fundamentală din ideologia naziștilor încă dinainte ca ei să ajungă la putere. Însă perioada Holocaustului a început în ianuarie 1933, când Adolf Hitler și Partidul Nazist au preluat controlul politic în Germania. Din acel moment, naziștii au început să ducă o politică de represiune împotriva evreilor. Mai precis, le furau proprietățile, îi privau de drepturi și le retrăgeau cetățenia. Pe 9 și 10 noiembrie 1938, au avut loc pogromurile din așa zisa Noapte de Cristal sau Noaptea Sticlei Sparte, în care 91 de evrei au fost omorâți, cel puțin 1400 de sinagoge au fost arse, iar 30.000 de evrei au fost arestați și închiși în lagăre de concentrare. Al doilea război mondial a izbucnit la mai puțin de un an mai târziu. În timpul conflictului, Germania nazistă și aliații și colaboratorii săi au ucis aproape două treimi din evreii europeni prin diverse metode, condiții de viață letale, tratament brutal, execuții în masă cu arme de foc și gazări, precum și prin centre special concepute pentru a ucide, cunoscute ca lagăre de concentrare. 6 milioane de evrei au fost uciși.